Tu je kar, pro lucho nie mije. Kopi šopu v kapi, kešu kre, kvoj kar, ten to je.